Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst. Więc tak.

Drodzy słuchacze Radia Pogoda, wspaniałego dnia, wieczoru, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Magdalena Komorek.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

Przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: do wariata.
1: Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
6: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon Ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
6: Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
7: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
6: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
6: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Girondi w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gascońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes Związku Adam Kaźmierczak.
9: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
10: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
6: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na S8 na węźle Łódź Południe w województwie łódzkim motocyklista uderzył w bariery, został ranny. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się w tym miejscu jedynie pasem prawym. Na A2 między węzłami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki na wysokości miejscowości Adamów na Mazowszu samochód osobowy zderzył się z dziką zwierzyną. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się jedynie pasem prawym. Proszę na siebie uważać, szerokiej drogi.

0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie, gdzie możliwe też burze. Na Podhalu maksymalnie 14 stopni, na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie 19-20. Najcieplej na zachodzie, tam do 22 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Jasia Kruk, kłaniam się Państwu. Dziś jest piątek i to jest 24 dzień lipca. Zaczynamy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już za chwileczkę Zdzisława Sośnicka. Taki dzień się zdarza raz, później będzie Bobby Vinton, a dzisiaj jest 205 dzień roku, do końca roku 160 dni, do końca lata 60. Słońce wstało 15 minut przed piątą, zajdzie o 20:39. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 52 minuty. Dzisiaj dzień policjanta. Dzień pszczółki Mai, a także dzień wirtualnej miłości, jeśli taka istnieje oczywiście. No, zapowiadałam Zdzisławę Sośnicką, oto ona.

Bobby Winton. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po godzinie 6. Co tam w porannej prasie? Już sprawdzamy. Zaczynamy ten przegląd prasy od Rzeczpospolitej. Polacy chcą z jasnych zasad w szpitalach. Otóż jest taki sondaż o tym, z którego wynika, że lekarze nie powinni łączyć pracy w prywatnych placówkach i na NFZ. Tak uważa większość przebadanych. Eksperci i dyrektorzy szpitali widzą w tym także duże zagrożenia. I tak, najwięcej osób, które nie chcą, żeby lekarze pracowali i na NFZ, i w praktyce prywatnej, czy placówkach prywatnych jednocześnie, to są mieszkańcy miast, miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Ja się zastanawiam dlaczego, ale często jest tak, że jak się przychodzi do lekarza w takim mieście, zresztą w każdym, na NFZ, to on mówi: nie, tu nic nie mogę zrobić, nie ma pieniędzy, proszę przyjść do mnie prywatnie. Może właśnie dlatego. Rzeczpospolita pisze o tym, być może także dlatego, że jak czytamy w dzisiejszym fakcie na stronie 5, w szpitalu Brudnowskim zakończyła się weryfikacja liczby godzin przepracowanych przez niesławnego Dawida Kacprzyka, tego lekarza z szpitala południowego. Wyniki kontroli zostały przekazane do prokuratury, a wynika z nich, że pan doktor pracował 17 godzin na dobę przez dłuższy czas. To możliwe? Oczywiście, że nie. Proszę przeczytać, z czego to mogło wynikać. To dzisiejszy fakt i bardzo ważne informacje na stronach Tylko Zdrowie w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. 18 i 19 strona. Skąd się bierze demencja? Opowiadamy sobie o genach, ale zdecydowana większość przypadków demencji ma związek ze stylem życia i chorobami, które rozwijamy przez złe odżywianie i brak ruchu, tak twierdzą lekarze. I tutaj tak, są tutaj przeciw demencji trzy drogi ku lepszemu zdrowiu naszego mózgu. Czy mniej demencji jest możliwe? Od razu odpowiadam, że tak. Jak to zrobić? Znajdą Państwo też tutaj w tym artykule. No po prostu demencja jest stanem, na który pracujemy przez całe życie. Jak to zrobić, żeby to odwrócić ewentualnie, albo zahamować, albo w ogóle nad tym nie

pracować najlepiej by było. Gazeta Wyborcza dzisiaj o tym pisze. Bardzo gorąco polecamy właśnie ten artykuł. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a u nas piękna poranna melodia. Iść w stronę słońca. Grupa 2 plus 1. U kogo dzisiaj świeci słońce, bo u mnie nie? 22 444 4004. Prawie 13 po 6.

0: Krystyna Giżowska z Bogusławem Mecem przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. 21 minut po szóstej. Co z tym słońcem?
1: Witam, listonosz ze Szczegomia. U mnie dziś świeci piękne słoneczko.
0: No i wspaniale, gratuluję. Listonosz nas słucha, ale fajnie. U kogo jeszcze słońce? 22 444 4004. Chodzą słuchy bowiem, że weekend ma być słoneczny w całym kraju. Ale na razie nie zapeszajmy. Na razie to pięknie zagramy. Za chwilę Simon i Garfunkel, Mrs. Robinson. Jedna z moich najukochańszych piosenek.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
9: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
8: Serio? A co tam takiego?
9: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
8: Brzmi jak wydatek.
9: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
8: No to na co jeszcze czekamy?
9: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
8: Sprawdź na www.vt.sk.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: I już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Kiedy Ewa Śnieżanka śpiewa warszawskie nowe tango z 1975 roku w Radiu Pogoda, to aż się chce zatańczyć. Będzie okazja dzisiaj po 18. Jest piątek, będzie potańcówka w Radiu Pogoda. Bardzo gorąco polecamy. A teraz 6.32 i pytamy, gdzie jest słońce? Dzień dobry.
1: Piękny dzień dobry, Radio Pogoda. U kogo dziś świeci słoneczko?
0: No.
1: Ano świeci w Gdańsku. Świeci tak przez chmurki jeszcze, ale myślę, że wszystko wskazuje na to, że będzie coraz cieplej, coraz fajniej i coraz bardziej słonecznie. Serdeczne pozdrowienia dla prowadzących i dla wszystkich słuchających Radio Pogoda. Pozdrawiam najserdeczniej pogodny kierowca komunikacji miejskiej z Gdańska, Rafał.
0: Dziękuję bardzo, panie Rafale, również pozdrawiam serdecznie i życzę spokojnej pracy. Komunikacja miejska, ale z Warszawy, to mi wczoraj, no może nie życie, ale zdrowie pewnie i ubranie uratowała. Taka pompa była koło 16 w Warszawie, że jakbym nie wsiadła do autobusu, no to naprawdę nie wiem, co by było. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich kierowców komunikacji publicznej. Robicie dobrą robotę. Zbigniew Rawicz, za chwilę The Foundations w Radiu Pogoda.
2: Już minęły dni, gdy mówiłaś mi.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 21 minut. Siódma. Napisał pan Witold i pisze, że jedzie do Polski z zachodniej Europy i wiezie pogodę. No, trzymamy za słowo. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i szerokiej drogi. Proszę tam na siebie uważać. Weekend ma być ładny, a jeżeli przy weekendzie jesteśmy, to od 10 do 14 w soboty proszę pamiętać o alfabecie kabaretu Tej. Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz rozmawiają o legendzie kabaretu Tej przez 4 godziny w każdą sobotę wakacji. I jutro też tak będzie. Polecamy Radio Pogoda na każdy dzień powszedni i te dni weekendowe także. Za chwilę Urszula Sipińska z Piotrem Figielem, a później Wały Jagiellońskie z bardzo wakacyjną piosenką. Za 27 Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już najbliższy weekend. Darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.

0: Dziękujemy.
1: To były Wały Jagiellońskie i Córka Rybaka. Wcześniej, kilkanaście minut temu, prezentowaliśmy Państwu 2 plus 1, iść w stronę słońca, i na naszej automatycznej sekretarce pod numerem 22 444 4004 pojawił się taki telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To prawda, nie idę, lecz jadę w stronę słońca. Zawsze przychodzi mi rano jechać na wschód, tak, i wracać na zachód. Mm-hmm. Także tego słoneczka, chociażby za szyby, jest mnóstwo. Dzisiaj chmury sukcesywnie starają się przepchnąć słońce, jednak na razie słoneczko wygrywa. No. Temperatura chłodno jest, 13 stopni, ale faktem, że jest piątek, że gra nam radio pogoda, powoduje, że jest ciepło. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu i tego piątku spokojnego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dziękujemy. No, radio pogoda gra i jak zagra. Janusz Laskowski o miłości. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10:07.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Mort Schumann i Szamisza w oryginale, bo znamy tę piosenkę w wykonaniu świetnego Zbigniewa Wodeckiego. Za 3 minuty będzie godzina 7. My tutaj o słońcu, gdzie tam wychodzi, gdzie nie wychodzi, a tymczasem są ostrzeżenia przed burzami. O tym między innymi będzie w wiadomościach już za 3 minuty o 7 w Radiu Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza tak mniej więcej 10 po 7. No, może 11. Zaraz po godzinie 7 muzycznie Niebiesko-Czarni z Adą Rusowicz, a teraz najważniejsze wiadomości.
14: Dziś znów zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
14: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hojkelom.
16: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
14: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnosprawne. pełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
12: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
14: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
17: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
14: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaż w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe Zemyszka Żylina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze. Rewanże za tydzień. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1-1, tym razem była dopiero 10. w swojej koronnej konkurencji kajakowych jedynek. Błysnął za to w tej konkurencji Michał Pasiut, wywalczył srebro.
15: Pogoda.
14: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, na wschodzie dodatkowo burze, ale przejaśnień też nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przez 20 na Pomorzu, do 21 na Mazowszu i 22 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
15: Lato w Radiu Pogoda.
19: Lato, lato, lato czeka.
20: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy.
21: Zygmunt Heiser.
20: I Jasia Kruk. Witamy w piątek, 24 lipca. Mamy 205 dzień roku. Do końca roku 160 dni, a do końca astronomicznego lata 60.
21: Mamy piąteczek i wszyscy mówią, że na weekend się wypogodzi i to w całej Polsce.
20: No, na razie pochmurnie w Warszawie, tak troszkę jakby deszczowo, ale ma się wypogodzić, na to liczymy.
21: Trzymam kciuki, bo ja dzisiaj ani kurtki, ani parasolki, na rowerze, także lepiej niech będzie słońce. Niebiesko-czarni z Adą Rusowicz.

0: cza-cza-cza.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza, a tam imieniny. Dziś imieniny obchodzą Krystyna, Kinga, Olga i Wiktor. Jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, to 24 lipca w 1959 roku w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła się seryjna produkcja samochodu dostawczego Żuk.
2: No wszystko można o Żuku powiedzieć. No, przede wszystkim to, że był bardzo dzielny. Psuł się non-stop, ale za to na pace woziło się drugi silnik i w ogóle wszystko drugie i w razie czego można było wymienić. Wiem, bo mój przyjaciel Robert miał taki samochód i właśnie tak robił.
1: Wszystko się Żukiem woziło.
2: Tak.
1: Dziś obchodzimy Dzień Pszczółki Mai. Dlaczego?
2: No właśnie, to trzeba wyjaśnić. Ja myślałam, że to jest jakiś żart, bo dziś jest Dzień Pszczółki Mai i Dzień Policjanta i myślałam, że to jest taki nasz rodzimy, tylko i wyłącznie polski żart, że ponieważ był film Policjanci z Majami, to jednego dnia sobie zrobimy te święta, czyli Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai, no bo Policjanci z Majami. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Otóż w 1912 roku miała premierę książka o pszczółce Mai, a pszczółkę Maja stworzył niemiecki pisarz, pan Waldemar Bonsels. Popularność jednak w Polsce przyniósł małej pszczółce i jej przyjaciołom serial animowany z 75 roku, a także oczywiście niezapomniana, nucona przez kolejne już pokolenie piosenka w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, którą teraz właśnie zagramy w Radiu Pogoda. Co ty na to?
1: Jak na lato. Oczywiście, że tak. Zbyszek wspominał, że zawsze podczas koncertów, jeśli tego nie śpiewał, to słychać było: dawaj pszczołę!
2: No to dawaj pszczołę!

0: I tak Państwu pięknie, słonecznie, wakacyjnie gramy. O wakacjach już za chwileczkę będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. Hotel czy biwak? Co by Państwo wybrali? No, no właśnie, można się zaskoczyć tą informacją, ale na nią chwilę poczekamy, a tymczasem...
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam Poznania, Stefania.
0: No, jakie to miłe, bardzo Państwu
2: dziękujemy.
0: Serdecznie dziękujemy.
2: Co tam słychać w Poznaniu? A, w ogóle to czekamy na informację o wczorajszym koncercie.
0: Wczoraj wystąpił Tom Jones w Oparze Leśnej w Sopocie. Rozdawaliśmy bilety, Państwo obiecali, może jeszcze śpią.
2: Może jeszcze śpią, ale czekamy, czekamy, kochani.
0: 22 444 40 04. Kto był wczoraj na Tomie Jonesie, to koniecznie dzwoni do radia.
3: Radio Pogoda.

0: kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.
1: Autopromocja.
2: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
3: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz? Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
13: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Skąd się bierze demencja? Sprawdź 12 czynników ryzyka, na które masz wpływ i które możesz kontrolować. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
15: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: No właśnie, dopóki są pieniądze, a kiedyś pieniędzy nie było, a i tak wyjeżdżaliśmy na wakacje i jeszcze będziemy o tym mówić, jak to jest dzisiaj, czy młodzi ludzie chcą wyjeżdżać na wakacje, no właśnie na takie droższe czy tańsze, ale na razie pytanie do Zygmunta Heizera. Zygmuncie, czy ty jeździłeś kiedykolwiek w życiu swoim pod namiot?
1: Ależ oczywiście, że tak, całą rodziną, ale to niesamowita historia.
0: Dawaj.
1: Zdarzyła się latem, to był 84-85 rok. Otóż chciałem bardzo zaimponować mojej świeżo poznanej dziewczynie Dorocie, późniejszej żonie, jak i ze mnie dzielny skaut.
0: No.
1: Zaprosiłem ją na biwak, a mieliśmy taki wspólny rodzinny magazyn sprzętu biwakowego.
0: Mhm.
1: Namioty, śpiwory, materace, kuchenka, wszystko tam było. No i ja do swojego żółtego malucha zapakowałem, tak mi się wydawało, wszystko, co jest potrzebne na porządny biwak, łącznie z siekierką, żeby drewna narąbać na ognisko.
0: Potrzebny toporek.
1: I coś do jedzenia, i napoje, i wszystko. I wydawało mi się, że jestem genialnie przygotowany i w ogóle zaimponuję, jaki to ja jestem dzielny w tym biwakowaniu. Przyjechaliśmy na miejsce, na kemping, wypakowaliśmy wszystko. No i był ten worek z namiotem. Otwieram ten worek, a tam same rurki. Słuchaj, no myślałem, że pod ziemię się zapadnę.
0: A gdzie planteka?
1: No, została w magazynie.
0: Piękne.
1: Słuchaj, na szczęście na tym kempingu były domki takie, wiesz, kempingowe i można było domek wynająć.
0: Czyli musiałyście szarpnąć.
1: No tak, tak. Trochę mnie to, no ale niestety brak uważności troszkę kosztuje. Dorota bardzo się uśmiała z tego przypadku. Wspominamy to do dziś. Same rurki zamiast namiotu.
0: Piękna historia. Czy państwu się wydarzyły jakieś namiotowe historie? Zapraszamy 22 444 4004. I jeszcze przed godziną 8 wyjaśnimy, dlaczego my w ogóle ten temat zaczęliśmy. Myślę, że się państwo naprawdę mogą zaskoczyć. Maria Koterbska i augustowskie noce. Upalne, gorące, można spać pod gołym niebem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 24 minuty będzie godzina 8. No, w naszych pokoleniach to normalne, że się wakacje spędzało pod namiotem. Dzisiaj jest nieco inaczej, ale jest powrót do trendu. Proszę sobie wyobrazić, że według badań 20, 30 i 40-latkowie coraz chętniej wybierają namiot niż all inclusive. To nie jest żart. Coraz więcej przedstawicieli tych pokoleń mówi nie pięciogwiazdkowym hotelom, all inclusive i zatłoczonym kurortom. Zamiast tego masowo wybierają wakacje w stylu retro. Namiot, kajak, ognisko, wspólne gotowanie, super, telefon schowany głęboko w plecaku i w ogóle żadnego sprawdzania przez tydzień. To się nazywa teraz kolonie dla dorosłych. I jest to rosnący trend.
1: Słuchaj, byłem ostatnio w takim sieciowym, dużym sklepie ze sprzętem sportowym. Przed tym sklepem, przed tym olbrzymim magazynem wystawione były namioty.
0: Tak,
1: było ich tam milion, a może więcej.
0: No.
1: Kiedyś były 3-4 modele z Legionowa i to było wszystko i człowiek nie miał bólu głowy.
0: Była jedynka, dwójka, trójka i Chinka.
1: Tak jest. I było wszystko jasne, wszystko było proste.
0: To
1: teraz,
0: prawda,
1: gdybym miał wybrać namiot, to naprawdę zwariowałbym. Milion namiotów do wyboru.
0: No, jest klęska urodzaju, ale jednocześnie, jak widać, jest zapotrzebowanie, skoro jest...
1: No tak.
0: Prawda? Taki wybór. Proszę Państwa, 22 444 4004, gdyby Państwo mieli kiedyś jakieś z przeszłości przygody pod namiotami, a może dzisiaj Państwo pod namioty też jeżdżą na wakacje, to zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino, najbliżej Ciebie.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media

0: nasz hymn, jakby nie było. Pogodny poranek za 12 minut 8.
1: Prosiliśmy Państwa, jeżeli wczoraj Państwo obserwowali koncert Toma Jonesa w Operze Leśnej w Sopocie, a jeszcze może od nas właśnie, od Radia Pogoda dostali Państwo bilety, to prosimy o telefon. Dzień dobry!
2: Dzień dobry, Ania z tej strony z Gdyni. Ja byłam wczoraj na koncercie Toma Jonesa w Sopocie w Operze Leśnej i chciałam bardzo podziękować za możliwość udziału wzięcia w tym wspaniałym koncercie. Koncert piękny, wspaniały, 2 godziny trwał. Tom Jones w świetnej formie. 3 razy zabisował jeszcze na koniec utworami. No przesłałam właśnie kilka fotek na Messengerze i kilka filmików z koncertu. Chciałam bardzo jeszcze raz podziękować, bo naprawdę no, było wspaniale posłuchać tej ikony muzyki na żywo. Dziękuję bardzo.
0: My dziękujemy za te relacje. To naprawdę wielka przyjemność wręczać, przekazywać bilety na tego typu koncerty dla słuchaczy, którzy potem taką piękną opowieść nam tutaj snują na antenie.
1: No i już zaglądamy na Facebook Radia Pogoda i na nasz Messenger i tam będziemy sprawdzać, co to się wczoraj działo w Operze Leśnej. Dziękujemy Pani Aniu, ściskamy i polecamy się na przyszłość.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Panie Piotrze, 5 sekund.
4: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
3: No, tak, koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
4: Super.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wiadomości, ale prosimy już o telefony w sprawie pogodnej krzyżówki 22 444 4004. Za jakieś 10 minut będziemy się z Państwem bawić i rozdawać nagrody.
1: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów? A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
1: Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
3: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
3: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
1: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
1: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
1: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
6: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
1: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.

0: Pogoda.
1: Dziś znów temperatury umiarkowane od 19 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, dodatkowo na wschodzie burze.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa z samego rana.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk, witamy piątek 24 lipca. Mamy 205 dzień roku. Wschód słońca był dziś o 4:45, zachód będzie o 20:39, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 52 minuty.
3: Ale ciągle jeszcze długi, wakacje trwają. Proszę sobie wyobrazić, że 20-latkowie wolą jeździć pod namioty coraz częściej niż na all-inclusive do drogiego hotelu, jak to kiedyś było pod namiotami na biwakach w naszych czasach. O tym jeszcze będziemy mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. A już za chwilę fura nagród i sława w zabawie z nagrodami, która nazywa się Pogodna Krzyżówka. Zapraszamy, a teraz Piotr Szczepanik.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: No i właśnie nam się rozłączyło. Tak myślałam, że tak właśnie będzie. Ty wyjaśnij
0: zasady.
2: Dlaczego
0: tak myślałaś, że tak będzie? Jak tak myślisz, to tak się wydarzy, no. Ale spróbujemy połączyć się ponownie, dlatego że już za chwilę powinniśmy podać zagadkę dotyczącą kolejnego hasła w naszej krzyżówce. Tych haseł już niewiele pozostało, lada moment będzie rozwiązanie. Okaże się, kto z Państwa wygra mnóstwo nagród po odgadnięciu głównego hasła. Na razie odgadujemy poszczególne zagadki. Czy udało się ponownie połączyć?
2: Mam nadzieję, że tak. Dzień dobry, pani Halinko.
3: Dzień dobry.
2: Super, brawo. Udało się. Bardzo serdecznie witamy. Pani Halina, która niby na co dzień mieszka na zachodzie Polski, ale teraz na północy, prawda?
3: Tak, jestem na wczasach w Ustroniu Morskim.
2: Ale numer. Mamy pytać o pogodę, czy to jest jakiś drażliwy temat?
3: O, drażliwy bardziej.
2: Dobra, to nie pytamy.

0: Tylko... O nastrój zapytamy. W jakim nastroju dziś z rana, pani Halino?
1: Wszystko jest dobrze.
0: No,
2: to wspaniale, ma pani
1: Humor
2: herbatkę.
1: Dopisuje, także wszystko jest dobrze.
2: Ma pani herbatkę w prezencie od Radia Pogoda. Serdecznie gratulujemy. Będzie też dzbanek na wodę, taki filtrujący. Jeżeli poda pani prawidłową odpowiedź w krzyżówce Radia Pogoda, dzisiaj proszę państwa hasło numer 17, linijka numer 17, to informacja dla wszystkich tych, którzy diagram ten wydrukowany ze strony radiopogoda.pl wypełniają.
0: Pani Halino, ja po kolei będę przekazywał informacje dotyczące tego hasła. Na koniec będzie zagadka, na odpowiedź będzie 10 sekund. Czy możemy zaczynać?
1: Możemy.
0: Dobrze, więc to dzisiejsze hasło składa się z 7 liter. 7 liter. Kategoria ciekawa. Mała architektura miejska. Taka kategoria. I teraz będzie zagadka i potem wystartujemy z czasem. Oto zagadka. Osiedlowy symbol dzieciństwa. Czas start. No gdzie dzieci tam na osiedlu?
1: Ogródek Jordanowski?
2: Osiedlowy symbol dzieciństwa. Niestety czas nam się skończył. No. Pani Halinko, więc dajemy szansę innym, bo już ktoś, pewnie już ktoś się dodzwania. 22 444 4004, takie hasło dziś na 7 liter. A pani Halinko, serdecznie dziękujemy. Życzymy miłego wypoczynku. Wysyłamy herbatkę i oby wyszło słońce. Dziękujemy, że pani z nami jest.
1: Trzeba
2: także na
1: chyba będzie.
0: Ojej, wie pani to.
2: Pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, dostanie dzbanek filtrujący na wodę, a pani Halinka, no właśnie. Dziękujemy bardzo.
3: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: powiedzieć.
1: A mi to się zawsze chce na końcu tej piosenki takie patataj, patataj, patataj.
2: Pokopytkować patataj, byś chciała?
1: Chciałabym. A na szczęście weekend, to człowiek sobie pokopytkuje tam i z powrotem. Weekend przed nami oczywiście, 23 minuty po godzinie 8, ale dzisiaj jeszcze nam zależy na rozwiązaniu hasła do krzyżówki. Przypominamy, to hasło numer 17 w diagramie. 7 liter, kategoria uważam, że wdzięczna. Mała tak. architektura miejska, no i zagadka brzmiała: osiedlowy symbol dzieciństwa. Kiedy jeszcze rozmawialiśmy z panią Haliną, która nie odgadła, już telefon dzwonił i okazało się, że dzwoni kto? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Andrzej z Warszawy. Rozwiązaniem oczywiście będzie trzepak.
2: Oczywiście.
3: Wszystkiego najlepszego, powodzenia życzę. Do usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy.
2: To co tam wyślemy panu Andrzejowi?
1: No dzbanek filtrujący.
2: Proponuję dzbanek, tak.
1: Na wodę.
2: Z filtrem.
1: Z filtrem, tak. Radia Pogoda. A tak a propos trzepaków, byłam jakiś czas temu u moich rodziców. No i okno w kuchni wychodzi na taki właśnie osiedlowy trzepak. I to był akurat początek wakacji. I jakież było moje zdziwienie, zaskoczenie i uśmiech od ucha do ucha, kiedy ten trzepak oblepiony był dzieciakami. Jak w moim dzieciństwie. Na tym samym trzepaku się wychowywałam.
2: Słuchaj, no bo nie było lepszego sprzętu gimnastycznego, sportowego niż trzepak.
1: Oczywiście, że tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do krzyżówki wracamy w poniedziałek.
4: Reklama.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
20: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.

kiedyś Danahę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie używa.

0: jest rodzaj kolosalnych ostami. Chlap, chlap, chlap, tam i chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, tam i kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Ta, wesolutko, wesolutko, jak namiot się postawi w dołku i taki wesolutki deszczyk leci, to się z namiociku robi pływalnia.
2: A kto to stawia namiot w dołku? Leszcz jakiś chyba. Właśnie o przygodach namiotowych nam państwo dzisiaj opowiadają. 22 444 40 04, bo według badań się okazuje, że kolonie dla dorosłych i biwaki takie właśnie wśród młodych ludzi, 20-30-latków robią w ogóle furorę. No, za naszych czasów to było normalne. Więc dzień dobry.
3: Ja, gdy pojechaliśmy z taką grupą nad morze, oczywiście wtedy nie było także kod edukacyjnych namiotów.
2: Aha.
3: Ja z koleżanką byłam w namiocie, koledzy nam napompowali materace, północy materac powietrzny, ani jeden, ani drugi nie ma. I oni tak nam dopompowywali te materace, ale zrobili to specjalnie, wydziurawili nam materacje, żebyśmy spali w jednym namiocie, dużym ich. A moja koleżanka wpadła na genialny pomysł, mówi: słuchajcie, to jak my mamy takie do, nie powiem czego, materace, to my się wymienimy. I wyciągnęła z ich namiotu dwa materace, a nasze wsadziła tam. No i miałyśmy dobre, oni niestety nie. Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Panie Ewa, to jakieś tam łagodne baranki mieszkały w tym drugim namiocie.
2: Nie, no to po prostu...
1: poszły na taką wymianę.
2: Ja przepraszam, ale moim zdaniem i z mojego punktu widzenia to panowie typowi. Chcieli się popisać, ale się porysowali. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. O przygodach namiotowych proszę dzwonić do nas 22 444 40 04. Bo to kiedyś bywało, prawda? W Skaldowie dopóki jesteś, a za chwilę Alina Pszczółkowska za 24 minuty 9.

0: Za 19 minut będzie godzina 9. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Półfinał już wczoraj był, a więc dzisiaj wielki finał funduszów czasów pogodowych. Kolejne 2000 poleci do kogoś na wymarzone wakacje. A jak brzmiał półfinał?
1: Pani Olu, znów się udało. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pasca trwa. Spotykamy się jutro o tej porze, pani Olu. A teraz dla pana Wiktora mam zestaw upominków od Radia Pogoda w ramach Nagrody Pocieszenia. Bardzo dziękuję za udział w Funduszu Czasów Pogodowych, panie Wiktorze.
2: Super, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę i gratuluję pani Oli. Dziękuję. Dziękuję pani Wiktorze.
0: Pani Ola jest niesamowita, bo idzie od poniedziałku i dotarła aż do finału.
3: No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo wyobraź sobie, że tak dochodzi do piątku, dochodzi do tego, do finału, a nie, tak nie będzie.
0: Ale to jest możliwe.
3: Ale jest możliwe.
0: To jest możliwe, proszę Państwa, proszę się zgłaszać do zabawy Fundusz Czasów Pogodowych przez stronę radiopogoda.pl, bo może być tak, że ktoś, kto się zgłosi jeszcze dzisiaj i do kogo zadzwoni Piotr Swarakowski, wygra te 2000.
3: Tak, okaże się lepszy. No i wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte, trzeba się zgłaszać.
0: Tak, to przede wszystkim, a finał naszej zabawy po godzinie 12 w Radiu Pogoda.
4: Radio Pogoda. Autopromocja.
5: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
20: A topowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Została ostatnia reklama.
23: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9 i tak się zastanawiam. Jeżeli jakaś piosenka jest śpiewana trochę po polsku i po angielsku, to się mówi, że to jest ponglish. A jeżeli jest trochę po włosku, a trochę po polsku, to jak się mówi? Pitaliano?
1: Italglish? Italpol.
0: Italpol? Może być. W każdym razie Janusz Gniatkowski robił to uroczo, volare, w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Chcieliśmy teraz Państwu powiedzieć, że bardzo opłaca się być mistrzem świata w piłce nożnej, ale nie tam, że puchary, premie, złote buty,
1: a
0: nic
1: co?
0: Z tych rzeczy. Pomidorki. Otóż tak, dwaj członkowie drużyny narodowej Hiszpanii, która zdobyła Mistrzostwo Świata, pan Gavi i pan Fabian Ruiz, dostali od władz swojego rodzinnego miasteczka za zdobycie Mistrzostwa Świata pomidory o wadze równym swojej masie ciała. Czyli pan Gavi dostał 68,5 kilo, a pan Fabian 84,5.
1: Można? I co oni z tym zrobią?
0: No pasaty chyba, nie?
1: No ja nie wiem,
0: przecież
1: co tam...
0: Przecież się rzucać nie będą. Chociaż z drugiej strony to Hiszpania.
1: Ale poczekaj, chłodnik robią taki, nie?
0: Gazpacho to Gazpacho. Się nazywa. I uwielbiam.
1: Tak, chłodniczek zrobią, jest gorący.
0: Proszę Państwa, opłaca się być mistrzem świata. Jeżeli Państwo chcą zostać mistrzem świata, proszę sobie dzisiaj pomidorówkę po prostu trzasnąć i się Państwo poczują tak samo, jakby puchar gdzieś tam na półce w witrynce stał. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 9. Coś się kończy, czyli mundial, coś się zaczyna.
1: Czyli liga startuje.
0: Jaka liga?
1: No piłkarska.
0: Jaka piłkarska?
1: No nasza.
0: A, oni w ciągle w coś grają. No dobrze, o tym będzie w wiadomościach sportowych. Startuje też jarmark Świętego Dominika w Gdańsku i o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 9 w Pogodnym poranku Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wakacje pod namiotem. No jasne, że tak. W Państwa opowieściach po godzinie 9:00. A teraz najważniejsze wiadomości.
14: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark Świętego Dominika.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
16: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
14: Tylko autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
17: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunąć, wyszli po prostu z partii.
14: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. A powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
18: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
14: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
12: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
14: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.
15: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Potem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. FC Barcelona ma nowego piłkarza. Kataloński klub pozyskał z Borussii Dortmund niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego. Wzmocniła się także koszykarska sekcja i to akurat świetna wiadomość dla naszej kadry, bo nowym środkowym Barsy został Aleksander Balcerowski.

0: Pogoda.
1: Na wschodzie burze, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu i Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 9:05, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy Państwa w piątek 24 lipca. Mamy 205 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Krystyna, Kinga, Olga, Wiktor i pszczółka Maja.
3: No tak, dzisiaj jest Dzień Pszczółki Maji i Dzień Policjanta. I o dziwo nie chodzi o policjantów z Miami, tylko o coś zupełnie innego. O to, żeby mieć dobry nastrój. Głównie chodzi zawsze nam i dlatego mamy dla Państwa najpiękniejsze melodie, a za chwilę będzie historia namiotowa, że skóra cierpnie.
2: Lepsza od mojej?
3: Nie wiem.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda na 13 minut po godzinie 9. Ja po godzinie 7 opowiedziałem moją historię, jak to zabrałem moją ówczesną narzeczoną, później żonę, na kemping z namiotem i zamiast namiotu wziąłem same rurki.
1: Czyli, przepraszam, szklanka do połowy pełna, rurki były, stelaż był.
0: No tak, ale nocować się w tym nie dało. Asia powiedziała, że jest jeszcze lepsza historia.
1: Nie, że lepsza, nie powiedziałam, że lepsza. Jest inna po prostu ta historia. Zresztą od jednej z naszych słuchaczek. Czyli jaka? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przez wiele, wiele lat, zaraz po ślubie, z dziećmi jeździłam pod namioty. I z małym takim, najmłodszym, 2-letnim synkiem pojechałam. On zawsze pił rano mleczko, więc ja mu przygotowałam mleczko, wystawiłam przez namiot, przykryłam pieluszką, a nad ranem słyszę takie coś wypiło mleko. I synek nie miał jedzenia.
1: Ale co?
0: Ale jakie zwierzątko się ucieszyło.
1: Ale jak duże było to
0: mleczko
1: zwierzę.
0: Stoi.
1: Bo ja to sobie wyobrażam
0: Asia,
1: od razu.
0: Fajni turyści przygotowali mi mleczko.

0: To wystawili przed namiot.
1: Dobrze, ale gdybyś był w takiej sytuacji, to otworzyłbyś namiot, żeby sprawdzić, co mleko wypija?
0: No, to jest ciężkie pytanie.
1: No, właśnie. Także do dzisiaj tajemnica. Mi skóra na karku trochę cierpnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Czesław Niemen, 15 minut po 9.

0: najpiękniejszym z miast.
1: 20 minut po godzinie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. To, że pod namiotami, to wiemy, ale w jakich miejscach na świecie Państwo słuchają Radia Pogoda i dzwonią do nas pod 22 444 4004. Dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry, witam Radio Pogoda. No. Normalnie to słucham Radia Pogody. Może w Sokołowo-Tkoszcze, ale teraz jestem na wakacjach w Chorwacji. I słucham w Chorwacji. Jest strasznie gorąco i pięknie i słonecznie pozdrawiam. Całe Radio Pogoda.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Już wiemy, gdzie jest słońce.
3: Tak jest. Ale z całą przyjemnością wracać będzie pani do chłodnej, przyjemnej atmosfery w Polsce.
1: Nie bądź złośliwy w sekundzie. A tak a propos właśnie Chorwacji, Bałkanów w ogóle, to nie w Chorwacji, ale w Czarnogórze kiedyś jeszcze jak jeździłam tam właśnie pod namiot całymi latami, to Serbowie pewnego dnia zaczepili i mówi: ten namiot twój, a miałam taki, wiesz, co się rozkłada w 3 sekundy, a składa w 3 godziny, bo on taki pokręcony właśnie z tego sklepu,
3: ten taki skręty.
1: On mówi, ten namiot, co teraz masz, to nie jest fajny, ale wy Polacy kiedyś robiliście najlepsze namioty na świecie.
3: No właśnie.
1: I ja mówię, jakie? A on mówi, Legionowo.
3: Tak.
1: To były najlepsze namioty, wszystkie rozmiary, 3 pokoje z kuchnią, przedsionkiem i garażem, proszę bardzo, Legionowo miało i taki namiot.
3: Pod jednym warunkiem, że oprócz rurek zawierało się również pokrycie.
1: To ja już nie będę komentować.
4: Autopromocja.
5: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
6: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
7: Wielka dama tańczy sama.
5: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
6: Zapraszam, Monika Tarka.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 9:30. Od poniedziałku w tym tygodniu prowadziliśmy konkurs, którego główną nagrodą było podwójne zaproszenie na koncert Toma Jonesa, który odbył się wczoraj w Sopocie.
1: Na Poparze Leśnej dostajemy od Państwa wiadomości i przez Messengera na Facebooku Radia Pogoda. Od Pana Piotra przyszedł przed chwilą fragment filmu. Pani Ania już przysłała wcześniej. Teraz Pani Katarzyna też przysłała z podziękowaniem właśnie taką informację i fragmentem koncertu Toma Jonesa. Być może zamieścimy to później w naszych mediach społecznościowych. Te materiały od Państwa. Dzwonią też Państwo w tej sprawie do nas. 22 444 4004. Halo.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Adrian, laureat Państwa konkursu na bilety na Toma Jonesa.
1: No.
2: Byłem bardzo wzruszony i zadowolony na koncercie Toma Jonesa, ponieważ jego głos wciąż brzmi mocno i czysto, był wesoły i dowcipny. Będę długo pamiętał ten koncert. Pozdrawiam serdecznie.
0: Trochę zazdrościmy. Nie da się ukryć.
1: Ale wspaniale, że mogliśmy sprawić Państwu przyjemność. No, zawsze lubimy to robić.
0: Ale co, nie chciałabyś tam być?
1: Bardzo chciałabym tam być i trochę tam byłam, powiem Ci, Zygmuncie, dlatego, że Państwo przysyłają te filmiki i ja po prostu obejrzałam sobie, posłuchałam głos jak dzwon, Tom Jones. No, genialnie, genialnie. A poza tym, jak było fajnie, to tacy artyści jak Tom Jones lubią wracać do Polski, więc może nam się jeszcze przydarzy. Tego byśmy sobie oczywiście życzyli. Dziękujemy Państwu, że chcą się Państwo z nami bawić w takich różnych konkursach i później jeździć sobie właśnie po koncertach. Jeszcze do tego na pewno wrócimy. I jeszcze w zielone gramy teraz. Wojciech Młynarski.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy,

0: za 22 minuty 10. Zygmuncie, Zygmuncie. A, bo myślałam, że patrzysz na Facebooka Radia Pogoda.
1: Nie.
0: To nie widziałeś jeszcze?
1: Nie widziałem.
0: To zobacz, jak się pięknie prezentujesz w swojej koszuli z ptakami.
1: A tak dziś? Nie wiem czemu, dopiero teraz włożyłem tę koszulę.
0: A to środek lata.
1: Tak.
0: No więc właśnie, proszę zobaczyć, jaką piękną koszulę weekendową, wakacyjną, letnią ma Zygmunt Heizer na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda. No i w ogóle proszę tam spoglądać, bo mamy tam dużo interesujących rzeczy dla Państwa.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy także na stronę www.radiopogoda.pl, gdzie przypomnijmy, chociaż powie już za chwileczkę o tym Piotr Szwarakowski, jak się pojawi. Dzisiaj finał zabawy, fundusz wczasów pogodowych i ktoś zgarnie 2000 zł na wymarzone wakacje.
2: Autopromocja.
3: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
4: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
18: Została ostatnia reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też, to poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: codziennie w Kurtycz jadę do ciebie tramwajem. Czymkolwiek państwo jeżdżą albo nie jeżdżą, proszę słuchać Radia Pogoda. Można to robić z aplikacji, z internetu, wszędzie, gdzie państwo mają dostęp do tegoż właśnie. Za 10 minut 10.
1: Piotrze, jaki masz stopień wojskowy?
2: Dzień dobry.
0: Jeniec.
1: No bo stoisz w takiej, pozycji.
2: Tak, z ręką w kieszeni, czyli jak generał, nie?
0: Admirał, powiedz.
2: Dobra, niech będzie.
0: Piotr Sforakowski.
1: Admirał
0: Piotr Sforakowski w Radiu Pogoda. Po godzinie 10 będą się tutaj działy wielkie rzeczy.
2: Będą, to prawda. Na przykład Freddiego Mercurego w fragmencie usłyszymy.
0: O, ale super.
2: A co?
0: No pewnie.
1: No i finał, tak. Finał będzie.
2: A finał będzie po południu, tak. Finał Funduszów Czasów Pogodowych. Jeszcze można się zgłosić na stronie radiopogoda.pl i spróbować dostać się do dzisiejszej rozgrywki.
1: I rzutem na taśmę być może pokonać panią Olę, która
2: nic
1: genialnie
2: nie jest
1: od początku tak.
0: Życzymy
1: wygrywa.
0: Państwu przemiłego weekendu. Spotykamy się tutaj w poniedziałek. Zapraszamy. Zygmunt Heizer.
1: I Jasia Kruk.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: O, cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Reklama. Właśnie mija 10, więc teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, a po nich usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato. Saragossy Band to będzie Agadu i Czerwonych Gitar Powiedz Stary Gdzieś Ty Był.
11: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
12: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
11: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
13: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócę zlecenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
11: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.
8: Pogoda.
11: Dziś znów pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu, a na wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu, Podlasiu i w Łódzkiem, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
14: Lato, lato, lato czeka.
10: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Moi poprzednicy Asia Kruk i Zygmunt Heizer w porannym programie Radia Pogoda wspominali, że dzisiaj czeka nas finałowa rozgrywka Funduszów Czasów Pogodowych, czwarta już w tej edycji, ale to będzie dopiero wczesnym popołudniem, więc jeśli Państwo lubią osiągać swoje cele rzutem na taśmę, to mają Państwo jeszcze szansę zgłosić się do Funduszów Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl i już dziś wygrać 2000 zł jako wsparcie Państwa wakacyjnego wypoczynku. To jedno wolne miejsce w finale czeka. Być może właśnie na Państwa. Tymczasem mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii, na przykład taki przebój Saragossa Band z 79 roku.

najpiękniejsze melodie o najpiękniejszych dniach. Takiemu pomysłowi mówimy stanowcze, dlaczego nie? Nie rezygnujemy też z innych piosenek. Za chwilkę przebój zespołu The Platters, The Great Pretenders z 1955 roku. Podobno piosenka powstała w ciągu 20 minut, a kiedy już stała się przebojem, twórcy filmu Rock Around the Clock zwrócili się do menadżera zespołu z propozycją, żeby Plattersi wystąpili w tym filmie, obok m.in. Billa Haleya i jego Comet. Menadżer wyraził zgodę, w ten sposób możemy zobaczyć zespół i usłyszeć tę piosenkę. Natomiast w latach 80. Freddie Mercury postanowił nagrać swoją wersję tego przeboju z takim sukcesem, że nazwał tytułem tego utworu cały swój album.

Freddie kiedyś powiedział, że koniecznie chciał nagrać tę piosenkę, bo tak właśnie postrzegał całą swoją karierę w muzyce, jako jedną wielką zgrywę. Ale w Radiu Pogoda posłuchamy teraz oryginalnej wersji piosenki, która po sukcesie utworu Only You tylko utrwaliła status grupy The Platters jako gwiazd rangi międzynarodowej.

0: o tym, co zdarza się raz, śpiewała Irena Jarocka. Za chwilkę Bohdan Trzymaj się w wykonaniu Bohdana Łazuki, a po piosence Roberta Kasprzyckiego Niebo do wynajęcia pojawi się zaproszenie do słuchania weekendowego Radia Pogoda.
1: Autopromocja. O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

Ale z ciebie Boguś drań, rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub, zapomniałeś

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: Robert Kasprzycki nagrał tę piosenkę w 93 roku, a my w dzisiejszym kąciku Pogodne Lato około 11.30 cofniemy się do roku 91. Pamiętają Państwo lato roku 91? To było już 35 lat temu. Chętnie posłucham Państwa wspomnieni, myślę, że inni słuchacze również. Tymczasem, skoro jesteśmy przy wspomnieniach, jeszcze dalej w przeszłość sięgamy w rozmowach z Tadeuszem Osipowiczem podczas układania alfabetu kabaretu Tej. Co słyszą Państwo w każdą wakacyjną sobotę między 10 a 14? A czasami zdarza się nam odejść od tematu i wtedy rozmowa przybiera na przykład taki kształt.
1: To jest wolny kraj.
0: Oczywiście, wolny, ale przecież wszyscy walczymy o to, żeby był trochę szybszy.
1: To mi się podoba.
0: Dziękuję bardzo. To taka parafraza Wałęsy, który... Pamiętasz to spotkanie z Miodowiczem, jak on tam tak, zasunął, tak, że my tu idziemy powoli w tę dobrą stronę, a tu nie chodzi o to, żeby powoli, tylko żeby być samochodem. Tak, po szybciej będzie.
1: Tak. To było w czasie, jak telewizja postanowiła puścić, najlepiej nam było przed wojną, taki program, który był zapisywany w Poznaniu, Teatrze Wielkim. I ten program kilka razy był puszczany znowu. Krzysiek Jaśla był w Telewizji Polskiej, także dostali pozwolenie takie po wielu, wielu latach, żeby to mogło pójść.
0: Najlepiej nam było przed wojną. To był koniec lat 80. Jutro sięgniemy nawet do lat 70. Przynajmniej takie są zamiary, żeby porozmawiać między innymi o jednym z założycieli Teja, Krzysztofie Jaślarze. Także zapraszam Państwa do Radia Pogoda już teraz, na jutro, na godzinę 10.

0: Jak ty to robisz? Dopytywali w Radiu Pogoda Jerry and the Pacemakers. Za chwilkę usłyszymy Andrzeja Zauchę, a potem najpiękniejszą melodię w wykonaniu Mieczysława Foga. Nasza jest noc.
1: Radio Pogoda.

0: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny. Teksty dobre na lato. O relacjach, które nas wzmacniają. O szczęściu, którego nie warto odkładać. O zmianach, które przychodzą w połowie życia. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl. Regulaminy.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
15: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Tu Alosza Awdiejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

ty trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
14: Przy niedzieli zabawa grupy Pod Budą, a potem Sweet Caroline Nila Diamonda. Tych najpiękniejszych melodii na lato posłuchamy już za chwilkę w Radiu Pogoda, bo teraz proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości.
15: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztof K. usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar Akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
16: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
15: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
17: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że
18: jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
15: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie i wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w czterech regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. Dwa lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
1: Pogoda.
15: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie dodatkowo burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 20 na Pomorzu i Podlasiu, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
14: Po wiadomościach w Radiu Pogoda czas na najpiękniejsze melodie na lato. Zaraz je usłyszymy w wykonaniu zespołu Pod Budą, Nila Dejmonda i Krzysztofa Krawczyka, a potem wrócimy do wspomnień o wakacyjnych akcjach, do których zachęcano młodzież przed laty. Za pół godziny wspomnienie lata roku 1991. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda z roku 1980. Przed kilkoma dniami w kąciku Pogodne Lato nawiązałem do akcji letnich, w których brała udział młodzież, zwłaszcza harcerze, takich jak akcja Bieszczady 40. No ale były też inne. I wtedy pojawił się między innymi taki telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałbym się pochwalić, jak spędzałem wakacje. Głównie wyjeżdżałem na zorganizowane wyjazdy kolonijne z miejsca pracy mojego ojca z Mody Polskiej i to było ciągle Szklarska Poręba. Natomiast z reguły drugi miesiąc wakacji spędzałem na obozach harcerskich i harcerstwo się bawiłem od właściwie prawie, że początku podstawówki niemalże do matury. Początkowo oczywiście było wszystko fajnie ZHP, natomiast będąc już w szkole średniej, gdzie byłem już instruktorem, no niemalże z dnia na dzień zrezygnowałem z harcerstwa, dlatego że na siłę koniecznie chciano naszą drużynę ZHP zrobić z nią drużynę

0: harcerska służba Polsce socjalistycznej.
1: No tak.
0: Inne mundury, inne przywitania, no trochę ściągane z harcerstwa. I razem ze mną bardzo dużo wtedy zrezygnowało dzieciaków, harcerzy, którzy trochę z łezką boku, bo wakacje fajne na obozie, no ale jednak nie daliśmy się zindoktrynować. Kłaniam się, miłego dnia życzę.
1: Rozumiem powody rezygnacji. Wzajemnie życzę miłego dnia oczywiście. A czy państwo brali udział w którejś z wielu młodzieżowych akcji letnich? Ja przyznam, że nie zdarzyło mi się chyba ani razu. Chociaż jeżeli szło o pomoc sąsiadów, taką sąsiadom konkretną, czy rodzinie przy kopaniu albo plewieniu ogródka, czy też przy innych pracach domowych, nigdy nie odmawiałem.

proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aha, honey.

0: To wielki przebój Brandy Lee z 1959 roku. To był pierwszy przebój 15-letniej wtedy piosenkarki. Oryginalne nagranie zaczyna się jakimiś pomrukami i niewyraźną mową męskim głosem, którą według słów piosenki mogła zrozumieć tylko ona. Niektóre rozgłośnie pomijały ten wstęp jako zbyt ryzykowny dla odbiorcy, no i tak już się przyjęło, co usłyszeliśmy przed chwilką w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie na lato zaśpiewają Elżbieta Czyżewska z Danielem Olbrychskim, a potem Andrzej Rosiewicz.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca. Płaca.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Została ostatnia reklama.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1991.
0: Z radiem Pogoda.
1: To było lato, chciałoby się powiedzieć. 1 lipca rozwiązano Układ Warszawski, 29 czerwca zaprzestano w produkcji Fiata 125P, a miesiąc później w produkcji pojawił się nowy Polonez Caro. A ostatniego dnia lipca właściciele spółki ArtB, Bogusław Baksik i Andrzej Gąsiorowski, uciekli do Izraela. Ciekawe, czy państwo pamiętają tę aferę, jak polski system bankowy został zgrabnie ominięty przez dwóch przedsiębiorców, którzy następnie stali się wręcz wrogami publicznymi.
2: Dobry wieczór. O spółce ArtB wciąż głośno.
3: Dlaczego zezwolono na wyjazd za granicę prezesowi spółki ArtB Bogusławowi Baksikowi?
4: W Polsce pozwolona nagonka. Nie było żadnych formalnych zarzutów, oskarżeń formalnych. Oczywiście prasa suchej nitki na nas nie zostawiła wtedy.
1: Ten ostatni głos należał do Bogusława Baksika, jednego z twórców ArtB. Spółka zasłynęła za sprawą wykorzystania oscylatora ekonomicznego. Dzięki niemu właścicielom udawało się kilkadziesiąt razy oprocentowywać w bankach tę samą wpłatę. Skutkiem tej afery było wprowadzenie solidniejszych zabezpieczeń przed działaniem takiego oscylatora, czy przed innymi zagrożeniami też, śmiem wątpić.
0: Pogodne lato z radiem Pogoda.

0: Tak sobie wyobrażam, że w latach 60. takie wykonanie powinno było się zapowiadać następująco. Pani Helena Majdaniec wykonała piosenkę pani Heleny Szapiro z polskim tekstem inspirowanym tytułem sztuki dla dzieci Marii Kownackiej. A u nas za chwilkę w Radiu Pogoda Zbigniew Wodecki.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
0: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura!
3: Super.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
13: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
14: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
13: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Reklama.

0: bueno.
1: Radio Pogoda 88.4.

0: 70 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc oraz zespołu Breakout Poszłabym za Tobą rozpoczną popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania, a teraz proszę posłuchać wiadomości w Radiu Pogoda.
11: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21:00 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
13: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
14: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
13: A taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
15: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
13: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
11: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bezzałogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
9: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
16: Prowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją i regulacjami międzynarodowymi.
9: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
16: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
9: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
11: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
4: Pogoda.
11: Najwięcej chmur na południu i wschodzie, tam także możliwe burze. Na szczytach Tatr opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni. Chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od 14 do 17.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Pół godziny zostało do dzisiejszego finału Funduszów Czasów Pogodowych. Jeszcze jest szansa, żeby zapisać się do funduszu na stronie radiopogoda.pl i zagrać w dzisiejszym finale, ale jeśli nie dziś, to w przyszłym tygodniu. Można też wziąć udział w następnych rozgrywkach o 2000 zł. Finał za około pół godziny. Wcześniej słuchaczka Radia Pogoda opowie o pewnym koncercie, na którym wczoraj była, a teraz mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Piękna piosenka Harolda Melvina and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now w Radiu Pogoda. Asia i Zygmunt od poniedziałku do wczoraj wręczali Państwu zaproszenia na koncert Toma Jonesa w Sobockiej Operze Leśnej. Artysta wystąpił tam wczoraj ku, jak słyszę, zadowoleniu słuchaczy Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich w Pogodzie, wszystkich słuchaczy i prowadzących. I jeszcze raz chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na koncert Toma Jonesa w Sopocie. Był cudowny wieczór, wszyscy się cudownie bawili, była seksbomba, była Delila, także było też nostalgicznie. Człowiek po prostu się trzyma wspaniale mimo swoich 86 lat, czego mu zazdroszczę.
0: No tak.
1: I też bym tak chciała się pięknie starzeć i jeszcze z takim mocnym głosem. Także jesteśmy bardzo wdzięczni z moim mężem za zaproszenie na koncert Toma Jonesa i oby jeszcze więcej takich zaproszeń. Miłego dnia dla wszystkich. Monika.
0: Miłego dnia Pani Moniko, dziękuję za wiadomość, że się podobało. Cóż mogę powiedzieć, w Radiu Pogoda od czasu do czasu mamy dla Państwa zaproszenia na różne wydarzenia, nie tylko muzyczne, więc tak, można mieć pewność, że będzie więcej takich zaproszeń. Pozdrawiam również i cieszę się, że koncert się podobał oraz, że artysta w dobrym zdrowiu. No to teraz usłyszymy Barbarę Rylską, śpiewającą

0: Żal to piosenka Wojciecha Gąsowskiego i zespołu Tajfuny. Za chwilkę usłyszymy Zdzisławę Sośnicką, a po białym latawcu Jana Wojdaka i Waweli nadejdzie czas finałowej rozgrywki Funduszów Czasów Pogodowych, czwartej o główną nagrodę 2000 zł w tej jubileuszowej 10. edycji naszej wakacyjnej zabawy.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wieści od sklepu. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.

sukienka, sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Po raz 20 w tej edycji Funduszu Wczasów Pogodowych ktoś wygra, a ktoś dostanie nagrody pocieszenia. Tylko stawką zwycięstwa jest dzisiaj główna nagroda, czyli 2000 zł wakacyjnego wsparcia. Jedno miejsce jest zajęte od początku tygodnia przez panią Aleksandrę, która dzielnie stawia czoło kolejnym konkurentom. Dzień dobry, pani Olu.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Pani przeciwniczką będzie dzisiaj pani Janina, której udało się od razu wejść do finału. Dzień dobry, pani Janino.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przed nami rundy zagadek. Po jednej zagadce dla każdej z pań będziemy słuchać fragmentów najpiękniejszych melodii, a ja będę pytać o wykonawców tych piosenek. Prawidłowe rozwiązanie zagadki przynosi panią punkt i po każdej rundzie będę sprawdzać, czy jest remis. Jeżeli tak, gra toczy się dalej, jeżeli nie, uczestniczka z większą liczbą punktów wygrywa. Prosta chyba sprawa, prawda?
2: Tak.
1: To zabieramy się za rozgrywkę. Pani Aleksandra ma imię na A, więc zaczyna tę finałową rozgrywkę. Proszę odgadnąć wykonawcę tej piosenki.
2: Drugi?
1: O, świetna odpowiedź, oczywiście. No to teraz zagadka dla pani Janiny.

0: Romina Power i Albano.
1: No świetnie, świetnie. Jest remis, więc przechodzimy do drugiej rundy. Zagadka dla pani Aleksandry.
2: Drzewa zgubują się w drogę, słychać płonący głos. Słuchaj no ty, słuchaj no ty.
0: Homo-homo.
1: No pewnie, że tak. No i zagadka dla pani Janiny.
3: Hej tam, Dorinie, hej tam, przypłynie kanty, we wodzie słonko się skrył, tam przy strumieniu tam.
1: 5 sekund na odpowiedź.
0: Nie wiem.
1: Nie
0: mogę się skupić, niestety, nie te warunki.
1: Pani Janino, to byli niebiesko-czarni.
0: Czarni.
1: No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
0: Hurra, dziękuję bardzo. Niesamowite.
1: Pierwsza rozmowa ze zwyciężczynią finału. Czy już pani wie, na co wyda swoją wygraną?
0: Jeszcze nie wiem. Na pewno na wypoczynek. Na pewno, bo jeszcze nie miałam okazji wypoczywać w tym roku. Nie byłam na urlopie, więc na pewno na wypoczynek.
1: No to świetnie. Niech te wakacje, ten wypoczynek uda się tak, żeby było co wspominać, pani Aleksandro.
0: Dziękuję pięknie. No, Radio Pogoda jest ze mną wszędzie, więc na pewno ze mną też pojedzie.
1: Fantastycznie. Także bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym finale. Kolejna nagroda w wysokości 2000 zł już czeka na kogoś z państwa. Wręczymy ją w przyszły piątek. To jest oczywiście nagroda w wysokości 2000 zł. Do rozgrywek wracamy w poniedziałek, ale państwo mogą się zapisywać do funduszów czasów pogodowych w dogodnej dla siebie chwili, choćby i teraz, na stronie radiopogoda.pl.
4: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Maleńki znak i Irena Santor w Radiu Pogoda. Płyty pani Ireny, piosenki Stare jak Świat słuchaliśmy już w cyklu Płyta na lata. Pojutrze w tym cyklu pojawi się płyta Anny Jantar, na której znalazły się przeboje Moje jedyne marzenie, Nic nie może wiecznie trwać, czy Wielka dama tańczy sama. W niedzielę między 10 a 14 w Radiu Pogoda usłyszymy wszystkie piosenki z ostatniej płyty Anny Jantar, a opowie o nich Monika Tarka.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
16: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
15: Serio? A co tam takiego?
16: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
15: Brzmi jak wydatek.
16: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
15: No to na co jeszcze czekamy?
16: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
15: Sprawdź na www.vt.sk.
1: Została ostatnia reklama.
17: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał z Skaldów, a później Pogoda Ducha Hanny Banaszak. Same wesołe melodie czekają nas za kilka minut. No może nie same, ale od nich zaczniemy zaraz po tych wiadomościach w Radiu Pogoda.
6: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
6: Marcin Krzemiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
7: W związku z tym we wtorek, w przyszłym tygodniu, odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
6: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tak zwanych lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
7: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
6: Do tematu rozłamu w PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
8: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
6: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
9: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
6: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucje powiatu.
1: Pogoda.
6: Maksymalnie dziś na termometrach 22 stopnie, minimalnie 18. Deszczowo, a na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu oraz Lubelszczyźnie możliwe gwałtowne burze i silny wiatr.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
4: najpiękniejsze melodie na lato.
10: Lato, lato, lato czeka.
5: Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Policjanta, ale jutro moim zdaniem daleko ważniejsze święto, Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Wiem, że trudno jest w naszym kraju być bezpiecznym kierowcą, za chwilkę do tego wrócę, a do słuchaczy Radia Pogoda prowadzących auta mam proste pytanie. Które zachowania polskich kierowców denerwują Państwa najbardziej? 22 444 40 04. A teraz wróćmy do najpiękniejszych melodii na lato. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sp-

0: Chuck Mangione i muzyka filmowa Children of Sanchez z Antonem Quinnem w roli głównej. Według kalendarza świąt nietypowych jutro przypada Dzień Bezpiecznego Kierowcy, czyli warto się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście jeździmy bezpiecznie dla siebie i innych. Pamiętam, że prowadząc auto miewałem tak zwaną ciężką nogę, co nieraz kończyło się mandatem, a jakoś zawsze zdołałem sobie sympatycznie porozmawiać z panami policjantami przy okazji. Dziś już jest więcej fotoradarów niż patroli, więc jak to się kiedyś mawiało, nie pogadasz. Także zdaję sobie sprawę, że trudno się jeździ zgodnie z przepisami, ale warto próbować i nie ustawać w tych wysiłkach. Zresztą i tak mnie denerwowało wyprzedzanie na trzeciego, czy na zakrętach, albo na podwójnej ciągłej. Wkurzało mnie, że kierunkowskazy migają dopiero, kiedy auto już skręca. A które zachowania kierowców państwa denerwują najbardziej? Oczywiście pominąwszy tak oczywiste sprawy, jak picie alkoholu przez kierowcę, bo to nie zachowanie, tylko przestępstwo. Wrócimy do tego jeszcze za kilkadziesiąt minut. W każdym razie na pewno przed 14.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: Każdy z nas popełnia gafy, ale tylko Hannie Koniecznej udało się przekuć gafy w przebój. Najpiękniejsze melodie zaraz wracają do Radia Pogoda, tylko przypomnę, że w każdy niedzielny poranek wakacji Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty lalki, tak żebyśmy mogli zaczynać niedzielę wyjątkowo i pogodnie oraz żebyśmy mogli się przygotować do jesiennych premier nowych ekranizacji tej powieści Bolesława Prusa. Początek lektury w Radiu Pogoda w niedzielę o 8:00.
1: Radio Pogoda.

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już najbliższy weekend. Darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
7: Została ostatnia reklama. Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Skąd się bierze demencja? Sprawdź 12 czynników ryzyka, na które masz wpływ i które możesz kontrolować. Poradnik zdrowotny dziś w Wyborczej.

0: Jutro przypada Dzień Bezpiecznego Kierowcy, ale że jutro między 10 a 14 Tadeusz Osipowicz będzie nam opowiadać o kabarecie tej, postanowiłem dziś zapytać Państwa o denerwujące zachowania kierowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie Piotrze. Ja jestem kierowcą, 44 lata. Nie miałam ani żadnego wypadku, ani jednego mandatu. A co mnie denerwuje? O każdej porze dnia i nocy. W samochodach rozlega się muzyka, powiedzmy, muzyka. Słychać tylko dudnienie, bębnienie, hałas i tak zwane palenie gumy. Nieważne, czy to jest rano, czy to jest wieczór, czy to jest noc. No w nocy to od razu, jak ktoś takiego przejeżdża, bo trudno to nazwać samochodem, wyskakuje z łóżka na równe nogi. Nie wiem, może dobrze, może źle, ale to, co się dzieje w tej chwili na ulicach, to przechodzi wszelkie granice. Dziękuję, drodzy.
0: To ja dziękuję za ten telefon. Pani Dorota, też bym apelował, żeby tego dudnienia słuchać ciszej, ale obawiam się, że wśród słuchaczy Radia Pogoda nie ma zwolenników tego rodzaju dźwięków. Tak czy inaczej, Dzień Bezpiecznego Kierowcy nie powinien być świętem, tylko dniem codziennym na polskich drogach, a do tego należy szacunek wobec innych użytkowników drogi. To takie proste i takie banalne stwierdzenie, a ciągle trzeba je przypominać.

0: zobaczymy. Stop.
1: Ale się nie zostawi mnie tu. To się nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków.
0: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
1: Czy nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu, ty...
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Tango Noturno Sławy Przybylskiej proszę potraktować jak zaproszenie do spędzenia dzisiejszego wieczoru z Radiem Pogoda. Nasza wakacyjna potańcówka zacznie się o 18, a wcześniej, za kilkanaście minut, Monika Tarka przywita się z Państwem popołudniowo. Ja w imieniu swoim i Tadeusza Osipowicza zapraszam Państwa do Radia Pogoda jutro od 10 na kolejną część alfabetu kabaretu Tej.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
14: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Została ostatnia reklama.
16: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

0: Bet na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Reklama.
2: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Wszystkich słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia bardzo serdecznie Maciej Sztur.

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio, więc zaczynamy za kilka minut nasze letnie, piątkowe, pogodne popołudnie. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
10: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze, kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
10: Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
12: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
10: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzję o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
13: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
14: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
13: To jest kolejna sytuacja.
10: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczenie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
15: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
10: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
11: Pogoda.
10: Deszcz, burzowo na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, tam ostrzeżenia pierwszego stopnia. Maksymalnie na termometrach 22 stopnie, tyle na zachodzie kraju, minimalnie 18 to na południowym wschodzie i wschodzie kraju.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
9: 4 minuty po godzinie 14 zaczynamy nasze letnie, pogodne i na dodatek piątkowe, pogodne popołudnie, pogodne dwa razy, ale to niech będzie, niech się utrwali, proszę Państwa, zwłaszcza, że niektórzy z Was pewnie już przebierają nogami, patrzą na zegarek, czekają na wybicie godziny, kiedy wyjdą z pracy i zaczną na przykład urlop. Także już życzę tym, którzy mają urlop przed sobą, przyjemnego wypoczynku. Mam nadzieję, że zabierzecie ze sobą Radio Pogoda, bo przecież można podróżować z nami i z naszą aplikacją w smartfonie. Tradycyjnie na początek oczywiście pozdrowienia od kogoś z Państwa. Słuchamy. Halo, halo.
17: Dzień dobry, Pani Moniko.
9: Dzień dobry.
17: Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego popołudnia z pogodnego Poznania. Elżbieta.
9: I dziękuję. No i nawzajem.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Dlaczego odeszłaś? Perke, Albano i Romina Power na antenie Radia Pogoda, a za chwilę w duecie Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz, bądź ze mną do jutra. No i mam nadzieję, że Państwo też będą z nami jutro i pojutrze przez cały weekend. Wakacyjne weekendy wypełnione muzycznymi, ale nie tylko muzycznymi, także kabaretowymi ciekawostkami, bo w każdą sobotę Piotrek Sforakowski i Tadeusz Osipowicz opowiadają Państwu o legendzie kabaretu tej. To jest alfabet kabaretu tej w każdą sobotę od 10 do 14. Z tego, co Piotr mi mówił dzisiaj, jak się go pytałam, co będzie jutro, to jutro będzie bardzo dużo piosenek, które powstały w kabarecie tej, dla kabaretu tej, również tych śpiewanych przez na przykład Rudiego Schuberta, więc zapraszamy serdecznie. Niedziela z kolei, proszę Państwa, zaczyna się od lalki w Radiu Pogoda, którą czyta dla Państwa Wojciech Masiak od 8 do 10. Można sobie posłuchać na przykład przy śniadaniu w niedzielę. Przygotowujemy się w ten sposób do września, bo we wrześniu o lalce będzie bardzo głośno, bo po pierwsze pojawi się serial na Netflixie w połowie miesiąca, a po drugie pod koniec miesiąca premiera kolejnej ekranizacji lalki, kinowej ekranizacji tym razem. Natomiast od 10 do 14 na naszej antenie w niedzielę płyta na lata. Ja, Jasia Kruk, opowiadamy Państwu o różnych kultowych albumach. W tym tygodniu ja zaproszę Państwa do wysłuchania wszystkich piosenek z ostatniej płyty Anny Jantar, która była zatytułowana po prostu Anna Jantar. Także zapraszamy serdecznie do spędzenia weekendu z Radiem Pogoda.

0: Kiedy Nils tak zaprezentował swój hit One Way Ticket, to Helena Majdaniec postanowiła napisać do tego polskie słowa i nagrać polską wersję tego utworu z czerwono-czarnymi. Właśnie tego przed chwilą słuchaliśmy. Bilet w jedną stronę na antenie Radia Pogoda. A ja mam nadzieję, że już jesienią tego roku będą Państwo kupowali bilety do Opola na wystawę, którą szykuje Muzeum Polskiej Piosenki, ale Radio Pogoda też będzie w tej wystawie uczestniczyć, bo jesteśmy jej patronem medialnym. To będzie, proszę Państwa, wystawa naprawdę wyjątkowa, bo muzeum pokaże prywatne rzeczy Jerzego Połomskiego. I dzisiaj będę o tym Państwu razem z Jarosławem Wasikiem, czyli dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, opowiadać. Pierwsza część już za kilka minut.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
10: Została ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ja mam szczęście do wszystkiego, śpiewała Hanna Rek. Proszę Państwa, mówiliśmy już o tym w maju. Radio Pogoda poinformowało o tym jako pierwsze, że w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu powstanie wystawa pamiątek po Jerzym Połomskim. Mówiliśmy wtedy, że ta wystawa jest dopiero przygotowywana i te pamiątki po panu Jerzym również są dopiero katalogowane, ale to już się powoli, proszę Państwa, kończy. I wiemy już, że przestrzeń, w której pojawi się ta wystawa w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, zaprojektuje Krzysztof Miruć, który mieszka w domu należącym niegdyś do artysty. Wiemy też, że inauguracja wystawy zaplanowana jest na 19 listopada tego roku. O tej wystawie opowiada mi Jarek Wasik, czyli dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Chcemy zrobić wystawę w klasycznym stylu. Nie taką jak nasza ostatnia wystawa o tercecie egzotycznym, która jest szalona i zdesignowana.
0: Ale tego właśnie taką... wymaga ten zespół.
1: Tak, ale...
0: Pan Jerzy wymaga elegancji.
1: Pan Jerzy wymaga elegancji i pan Jerzy poprzez liczbę tych pamiątek wymaga tego, żeby jak najwięcej pokazać tych zbiorów, bo naprawdę mamy się czym pochwalić.
0: Zwłaszcza, że pan Jerzy bardzo chronił swoją prywatność i to chyba będzie taki pierwszy moment, w którym fani pana Jerzego, słuchacze Radia Pogoda będą mogli zajrzeć za drzwi, prawda? Do jego prywatnego domu i świata.
1: Ja bardzo bym chciał, żeby na tej wystawie był taki motyw mikrofonu z kabelkiem Połomskiego. Wszyscy kojarzą, że to był mikrofon z kabelkiem.
0: No mam nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się o tym już, proszę Państwa, w listopadzie. Radio Pogoda jest patronem medialnym tej wystawy poświęconej ikonie polskiej piosenki. A dzisiaj jeszcze dowiedzą się Państwo, w jaki sposób te pamiątki pana Jerzego Połomskiego po panu Jerzym trafiły do muzeum i co z jego osobistych rzeczy zobaczymy na wystawie w Opolu.
2: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: rozbuje u nas tego piątkowego popołudnia zespół Bee Gees. Pytanie od Państwa.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, kto wykonuje piosenkę Polesia Czar? Bardzo proszę o podanie nazwiska czy zespołu. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję. Oczywiście z przyjemnością powiem. Tą piosenkę miał w swoim repertuarze Krzysztof Klęczon i z jego wykonania jest bardzo znana, ale jeżeli chodzi o naszą antenę, o Radio Pogoda, to najczęściej my ją puszczamy w wykonaniu Krzysztofa Cwynara. Także na pewno tę wersję pan usłyszał na naszej antenie. No i przy okazji też pozdrowienie oczywiście dla pana Krzysztofa Cwynara od Radia Pogoda. Za kilka minut na naszej antenie między innymi Urszula Sipińska, Szalala. Zabawa trwa, no bo będziemy się bawić dzisiaj po 18:00, przecież rusza pogodna piątkowa potańcówka.

0: Deal. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sworakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
14: Radio Pogoda poleca się na piątkowe, pogodne popołudnie. Piosenka o sąsiedzie już za kilka minut, czy Cinque Capelle Melancholie, Jo Dassena. Ale na razie wiadomości o godzinie 15.
15: Za chwilę były premiery o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
16: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka też po prawej stronie politycznej.
15: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. podatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
17: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
15: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
18: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Papszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
15: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.
11: Pogoda.
15: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie, na południu możliwe burze. Na termometrach na ogół od 18 do 22 stopni.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
14: 4 minuty po godzinie 15, piątkowe, pogodne, letnie popołudnie z Radiem Pogoda. Już będziemy się też po 15 powoli przygotowywać do dzisiejszej potańcówki, bo usłyszymy, jak Afrik Simon śpiewa Hafanana, Natasza Zylska zaśpiewa Bajo Bongo, więc proszę Państwa, tanecznie na naszej antenie, jak Państwo słyszą. Za kilka minut będę też miała dla Was zaproszenia na jutrzejszy koncert do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. No i też pojawi się jeszcze przed 16 piosenka na Wasze życzenie.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: gdzie trwa pod patronatem Radia Pogoda 33. lato teatralne. Właśnie takie piosenki ludowe, ale z konkretnego regionu, z regionu Powiśla, pojawią się w wykonaniu zespołu Kobiece Serca, więc pięć pięknych kobiet będzie te piosenki śpiewało, ale proszę Państwa, w takich nowoczesnych interpretacjach. Ten koncert jutro o 19.30, a ja mam dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Jeżeli są Państwo chętni, są na przykład w Trójmieście albo mieszkają w Trójmieście, chcieliby się wybrać na ten jutrzejszy koncert, to teraz można zadzwonić pod numer 22 444 4004. Proszę powiedzieć, dlaczego to właśnie do Was mają trafić te zaproszenia.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: Odżywi, odżywi, jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

0: związkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy ktoś

0: z Państwa może pamiętają ten utwór z dawnych potańcówek, Natasza Zylska przed momentem. A jeżeli chodzi o bilety do Teatru Atelier, to na jutrzejszy koncert pójdą pan Jan, bo pamięta, jak babcia śpiewała mu piosenki ludowe. Myślę, że nie tylko pan Jan pamięta, ale i wielu słuchaczy Radia Pogoda. A drugie zaproszenie trafia do pani Anny, która w niedzielę ma imieniny i chciałaby właśnie w sobotę z okazji imienin pójść na taki koncert. Także oczywiście te bilety trafiają do Państwa. Niedługo do Państwa oddzwonimy i powiemy, jak te zaproszenia odebrać. Wiem, że Anna ma imieniny w niedzielę, bo Anna to też moja córka i też, proszę Państwa, będziemy świętować. A za kilka minut w Radiu Pogoda Piotr Szczepanik, zapowiadany już kilka minut temu, Afrik Simon i jego Hafanana, no a potem piosenka na życzenie.
1: Radio Pogoda. Reklama. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
15: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, tu.

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Została ostatnia reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Havanana i Afrik Simon na antenie Radia Pogoda. Niektórzy mówią, że ten tytuł oznacza wyluzuj, ale tak naprawdę Afrik Simon w jednym z wywiadów mówił, że ponieważ no, wymyślał słowa swoich piosenek i to jest taki wymyślony język, ale mówił, że akurat to Havanana oznacza w jednym z dialektów południowoafrykańskich, że wszyscy jesteśmy tacy sami, więc jego zdaniem to po prostu piosenka o równości. A teraz na naszej antenie...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Dokładnie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: Taka prośba dzisiaj od Państwa.
3: Dzień dobry Pani Moniko. Z tej strony Sebastian z Kujawsko-Pomorskiego. Czy udałoby się Pani spełnić moje życzenie i puścić na antenie Radia Pogody piosenkę pod tytułem Chłopiec i Orchidea w wykonaniu Eleni? Jest to jeden z piękniejszych utworów, który powstał w latach 70. Oczywiście według mnie. Jeżeli udałoby się spełnić moje życzenie, będę po prostu o niebo wzięty. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, a dlaczego miałoby się nie udać? Oczywiście, że się uda. Eleni, Chłopiec i Orchidea teraz na naszej antenie. Dziękuję też za kolejne Wasze prośby muzyczne. One trafiają, proszę Państwa, do kolejki. Na pewno nie długo będę je spełniać.

0: Ten wiersz, mając zaledwie 20 lat, poeta, żołnierz Armii Krajowej, podharcmistrz szarych szeregów, przedstawiciel pokolenia Kolumbów, napisał mając zaledwie 20 lat, a Ewa Demarczyk pięknie go zaśpiewała w latach 60. A za kilka minut na antenie Radia Pogoda spotkanie z Beatlesami. Będzie też takie letnie kapitańskie tango od Ali Babek.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A Cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach, 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie, butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. Masło Kastąd takie dobre, złoty 90 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Została ostatnia reklama.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda.
15: najpiękniejsze melodie na lato.
16: Zaprasza Monika Tarka.

0: kartą Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 tysięcy. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
8: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii na lato. Sława Przybylska już niedługo zaśpiewa "Tak, a jestem zakochana". Ale na razie wiadomości. Jest 16.
17: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiS-ie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
17: Marcin Krzemiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiS-u, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stron Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
18: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
17: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21:00 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
4: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
17: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
14: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
17: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
11: Radio Pogoda. Co jest grane?
15: Urszula Miszczak, zapraszam. Łódź obchodzi 603. urodziny. Przygotowano około 150 wydarzeń. Od dziś do niedzieli czekają koncerty, pikniki, wycieczki, rodzinne atrakcje, wydarzenia plenerowe i sportowe aktywności w całym mieście. Urodziny 73. obchodzi też ogród zoologiczny w Opolu. Z tej okazji dziś nocne zwiedzanie, specjalna iluminacja, spotkania ze zwierzętami, animacje dla dzieci oraz wielki urodzinowy tort. Wielka scena z ekranem stanęła na rynku we Wrocławiu. Wyświetlane będą kinowe hity w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Dziś Labirynt w reżyserii Jima Hensona. Seans o 21:30. A w Szczecinie roztańczone bulwarowe. Jutro i w niedzielę Łasztownia zamieni się w wielki parkiet, sportową arenę i miejsce rodzinnych zabaw. Wśród bezpłatnych atrakcji taniec, fitness, biegi, muzyka, warsztaty, animacje dla dzieci.
11: Pogoda.
17: Maksymalnie 22 stopnie, minimalnie 14. Najcieplej na zachodzie kraju, najchłodniej w Karpatach. Sporo deszczu w całej Polsce, a na Warmii, Mazurach, Podlasiu, częściowo na Mazowszu, a także na Podkarpaciu możliwe burze.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
16: W Radiu Pogoda tuż po 16:00. Oczywiście kolejne najpiękniejsze melodie na lato, ale wrócimy też do szczegółów przyszykowanej właśnie wspaniałej wystawy pamiątek po panu Jerzym Połomskim. No i będzie konkurs. Daję słowa do wygrania butelka na wodę z filtrem z logo Radia Pogoda, no i nasza radiopogodowa koszulka.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika.

0: Ben King na antenie Radia Pogoda. Teraz wracamy do Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, bo tam już w listopadzie, proszę Państwa, zostanie otwarta wystawa pamiątek po panu Jerzym Połomskim. Zresztą Radio Pogoda jako pierwsze mówiło o tym, że ta wystawa jest przygotowywana, bo muzeum otrzymało bogatą kolekcję pamiątek po artyście przekazaną przez jego wieloletnią menadżerkę i spadkobierczynię panią Violettę Lewandowską. No i pracownicy muzeum dostali część z wyposażenia warszawskiego mieszkania pana Jerzego, wszystkie pudła z zebranymi przez niego pamiątkami trzymane w piwnicy, a dyrektor muzeum Jarosław Wasik mówi mi, co jest w tych zbiorach.
1: No jest jeden garnitur, ale są nagrody, są plakaty. Myśmy na przykład rzeczy, które były w piwnicy, od razu zawieźli do renowacji, do Biblioteki Śląskiej w Katowicach, do odgrzebienia, no bo nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby rzeczy, które leżały kilkadziesiąt lat w piwnicy, żeby je włożyć do naszego magazynu, bo są bakterie, więc to na dzień dobry był wydatek, ale taki słuszny wydatek, trzeba było to zrobić. Bo po prostu w trosce o inne zbiory. No i też, żeby te zbiory później nadawały się do pokazania. Także przede wszystkim są dokumenty.
0: Listy, proszę Państwa, umowy, teksty piosenek, partytury, zdjęcia, legitymacje, dyplomy. Co jeszcze? O tym będę jeszcze mówić w Radiu Pogoda. Przypomnę, że jesteśmy patronem medialnym wystawy poświęconej ikonie polskiej piosenki. Wernisaż zaplanowano na 19 listopada.

0: weekend znów ma być ciepła, zresztą trwa cały czas lato, mamy wakacje, więc chyba przyda się taka butelka na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda. To jest nagroda gwarantowana w konkursie Daję Słowo, do którego już teraz Państwa zapraszam, a można wygrać dodatkowo naszą koszulkę granatową z napisem Pogoda mi w duszy gra. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Zapraszam do zabawy.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda.
3: Panie Piotrze, 5 sekund.
4: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
3: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
4: Super.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68.

0: za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i zdarza.

0: Autoexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.

0: można to skomentować tylko oj tam. Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda, 16:29, zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: A ja witam panią Wiolę. Dzień dobry, pani Wiolu.
2: Dzień dobry.
0: Po wakacjach, przed wakacjami, jak to przed. U pani wygląda?
2: Przed wakacjami jeszcze.
0: No to cieszę się, no bo będzie pani mogła, mam nadzieję, na wakacjach pokazać się w koszulce Radia Pogoda, którą mam nadzieję pani za chwilę wygra. No tego pani życzę, pani Wiolu. A już na pewno pani ma butelkę na wodę z filtrem, też z naszym logo, więc chyba też fajnie.
2: No. To super.
0: Pani Wiolu, ale takie zadanie przed panią, jeżeli chce pani koszulkę. Za chwilę dam pani słowo. Będzie się zaczynać na literę, którą sobie pani wybierze. No, dobrze. A potem włączam stoper i będzie pani miała 15 sekund, żeby podać mi 5 słów, które się pani z tym moim skojarzą. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Dobra, to jaką literkę pani sobie wybiera?
2: To ja poproszę W.
0: Dobrze. Słowo na W. Już mam to słowo w głowie. Jest pani gotowa?
2: Tak.
0: Daję słowo. Warszawa.
2: Stolica, miasto, syrenka, pałac kultury, metro.
0: Co jeszcze? Bo pałac kultury, dwa słowa.
2: Zamek.
0: No dobrze, pewnie. Wystarczyłoby samo pałac. No wtedy bym zapytała, który pani miała na myśli, bo w Warszawie tutaj kilka ich jest.
2: Tak, to prawda. Tak się staram, żeby pojedyncze słowo mogły być łazienki.
0: No mogłyby być łazienki, ulica, autobus, tramwaj, a nawet samochód pani Wiolu. Ale udało się, także gratuluję serdecznie. Trochę emocji dziękuję było, bardzo. Ale trochę emocji nie zaszkodzi, prawda?
2: Tak.
0: Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Państwo słyszą powoli, przygotowujemy swoją formę do tańca na dzisiejszą pogodną potańcówkę, która rusza po godzinie 18. To była Rafaela Carra, a teraz telefon od Państwa. Halo?
1: Dzień dobry, witam wszystkich i chciałam pozdrowić. Jestem Elżbieta z Warszawy i kocham Was bardzo i od rana słucham, jak tylko oczy otworzę, nieraz całą noc jest włączone po cichu radio i dajecie mi wielką siłę. I wszyscy kocham prowadzących i wszystkie piosenki, szczególnie polskie. I pozdrawiam Was bardzo gorąco z Warszawy. Dziękuję.
0: To ja bardzo dziękuję za takie miłe słowa, jak to przyjemnie mieć takich słuchaczy. Za chwilę Czesław Niemen, czy mnie jeszcze pamiętasz? Posłuchamy też Bobiego Wintona i jego słynną My Melody of Love.
2: Radio Pogoda.

0: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Nowy samochód? Odwiedź salon MG Plaza na Grochowskiej 85. U nas poznasz samochody, które biją rekordy sprzedaży. W standardzie otrzymujesz 7 lat gwarancji, kamery i czujniki parkowania, oszczędne hybrydowe silniki i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami w testach. A teraz wygodny SUV ZS Hybrid od 84 400 zł. Do tego specjalne rabaty dla grup zawodowych aż do 26 000. Odwiedź salon MG Plaza. Warszawa, Grochowska 85.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
14: Reklama.
15: Drogowskaz, Radia Pogoda.
16: Wszędzie może padać deszcz, a na wschodzie możliwe też burze. Do tego niezbyt wysokie jak na Lipiec temperatury, ale to akurat pomaga w koncentracji za kółkiem. Na autostradzie A1 na Pomorzu wciąż możliwe utrudnienia w stronę Gdańska po zdarzeniu 5 osobówek. W wypadku między węzłami Kopytkowo i Pelplin ranna została jedna osoba.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już w niedzielę od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny. Teksty dobre na lato. O relacjach, które nas wzmacniają. O szczęściu, którego nie warto odkładać. O zmianach, które przychodzą w połowie życia. Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie na lato. Już niedługo Wars wita Wałów Jagiellońskich, czy Żółte Plaże, Jana Wojdaka i grupy Wawele. Ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 17.
14: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
15: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
14: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7,45 zł, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
4: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
14: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
1: Pogoda.
14: Noc na ogół pogodna, tylko na wschodzie początkowo będzie się chmurzyć. Tam może przelotnie padać deszcz, a na Lubelszczyźnie możliwe również burze. Miejscami silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach na ogół od 9 do 13 stopni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: O tym, że Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przygotowuje wystawę poświęconą Jerzemu Połomskiemu, złożoną z pamiątek, które zostawił po sobie w swoim mieszkaniu i w piwnicy. Radio Pogoda już mówiło kilka miesięcy temu, ale w tym tygodniu oficjalnie, proszę Państwa, możemy potwierdzić, że jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia i że znamy już datę inauguracji wystawy. To będzie 19 listopada tego roku. Wiadomo też, że całą przestrzeń wystawy zaprojektował Krzysztof Miruć, architekt, który mieszka w domu należącym niegdyś do artysty, jego domu letniskowym pod Warszawą. Zresztą w szczegółach będziemy o tym jeszcze opowiadać, na pewno na naszej antenie. Na razie znów odwiedzamy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jego dyrektor Jarosław Wasik powiedział mi, że wśród tych pamiątek są też bardzo osobiste nagrania pana Jerzego.
1: Tam są na przykład tak, magnetofony, na których pan Jerzy uczył się piosenek, które dostawał od kompozytorów.
2: To nawet nie wiedziałam, że miał taki zwyczaj, że nagrywał swój głos.
1: Tak, znaczy miał dostawał jakby pół playback, to było na taśmach. No, wiadomo, że pan Jerzy też parę lat śpiewał, więc technika się zmieniała. Ale najcenniejsze jest 60 kilka kronik, które on prowadził na temat swojej kariery. Tam są wycinki prasowe z różnych krajów, z całego świata, zdjęcia, foldery, bilety. To jest po prostu, to jest, proszę Państwa, nie do uwierzenia.
2: I sam rzeczywiście wklejał te wycinki prasowe, wycinał, ale opatrywał też świetne, swoimi komentarzami?
1: Że nie, to tam są tylko daty albo jakieś komentarze, że tam sala widowiskowa tu i tu, ale naprawdę to jest po prostu tak fenomenalne, bo dzięki w ogóle tym kronikom i dzięki niemu będzie można odtworzyć artystyczną historię jego życia.
0: No i to będzie też takie intymne Państwa spotkanie z panem Jerzym Połomskim na wystawie, która przypominam już od 19 listopada w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu pod patronatem

0: Halina Kowalewska, jak w Serenadzie, w Radiu Pogoda. Telefon od was.
1: Kłania się Mira. Pozdrawiam panią Moniko.
0: Dziękuję.
1: Uśmiecham się serdecznie i dziękuję za legitymację Klubu Pogodnych Ludzi. Wczoraj przypłynęła do mnie.
0: O.
1: Być wśród ludzi, którzy myślą podobnie, to radość wielka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję.
0: To ja dziękuję i oczywiście zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi, bo razem tworzymy taką paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę internetową. Tam państwo znajdą formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wejść na www.radiopogoda.pl. No a jak państwo tam nie za bardzo znają się na tych internetach, to można zadzwonić 22 444 4004 no i też zgłosić chęć dostania się do takiego klubu i otrzymania naszej klubowej legitymacji i radiopogodowej przypinki.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Lato w mieście, jak Państwo słyszeli, oznacza no, gorące ulice, upał i tak dalej i tym podobne. Może więc warto wyjechać gdzieś na wakacje, no ale przydałyby się jakieś dodatkowe fundusze na ten wypoczynek i na urlop. Co Państwo powiedzą na 2000 zł? To jest nagroda główna w konkursie funduszów czasów pogodowych. Dzisiaj 2000 zł trafiły do pani Aleksandry, która od poniedziałku w konkursie pokonała 5 osób, słuchaczy i słuchaczki Radia Pogoda. Naprawdę imponując muzyczną wiedzą, tak odpowiadała w poniedziałek.
1: Krzysztof Krawczyk.
2: Tak jest, dobra odpowiedź.
0: Tak odpowiadała we wtorek.
1: Wawele.
2: Wawele i Jan Wojdak, oczywiście to się zgadza.
0: Tak wyglądała środa.
1: Dalida.
2: Dalida, tak jest.
0: W czwartek też pani Aleksandra była bezbłędna.
3: Dingo dziwny to pies, a może to jest lot meja ciocie.
1: Cezary Fabiński.
2: Tak jest, a pięknie.
0: A jak było dziś?
4: Słuchaj no ty, słuchaj no ty.
2: No pewnie, że tak.
0: No i nic dziwnego, że potem wszystkim pani Aleksandra krzyknęła.
1: Brawo, dziękuję bardzo.
0: 2000 zł trafiło do pani Aleksandry. Kto będzie następny? Od poniedziałku oczywiście rozpoczynamy kolejną rozgrywkę. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam w imieniu Piotra Sforakowskiego, który prowadzi ten konkurs o godzinie 12.30. Zgłaszać się można wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. Znajdą tam państwo taki prosty formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. Przypomnę, 2000 zł na wymarzone wakacje to nagroda w konkursie Fundusz Czasów Pogodowych.

0: Maryla Rodowicz w Radiu Pogoda, a jeszcze przed 18 między innymi Biały Miś Janusza Laskowskiego, ale też Let's Have a Party Wanda Jackson, no bo faktycznie już o 18 zaczyna się pogodna potańcówka z Radiem Pogoda, jak to zwykle w piątek, piąteczek, piątunio. Także życzę przyjemnego wieczoru, przyjemnego weekendu, zwłaszcza, że spotkamy się w ten weekend już w niedzielę o godzinie 10. Zapraszam Państwa na płytę na lata. Opowiem o albumie Anny Jantar, jej ostatniej płycie zatytułowanej po prostu Anna Jantar, ale przede wszystkim posłuchamy wszystkich piosenek z tego albumu. Także zapraszam serdecznie. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Została ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
18: Utrudnienia na dwójce w Łódzkiem po zderzeniu trzech aut. Między węzłami Łowicz i Skierniewice nieprzejezdny jest prawy pas w stronę Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Także w stronę stolicy zablokowany jeden pas na ekspresowej S7 między Olsztynkiem a Nidzicą w Warmińsko-Mazurskiem. W Witramowie osobówka wjechała w bariery.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No.

0: Ekspert.pl. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my zaczynamy już za kilka minut wakacyjną, pogodną potańcówkę. Ale na razie wiadomości. Jest 18.
7: Morawiecki i jego zwolennicy. Poza PiS-em to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie, Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii? Posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Michał Pieszkała. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów poza PiS-em.
9: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
7: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
10: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
7: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się Jarmark Świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
11: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
12: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
11: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
13: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
11: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
7: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film. Stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro. To w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu pięciogwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak-Sójka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France Kobiet. Nasza kolarka wygrała ten wyścig 2 lata temu. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie.
1: Pogoda.
7: Jutro będzie dużo słońca, tylko na północy i wschodzie okresami pojawi się więcej chmur. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe jutro słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie do 29 stopni na zachodzie.

zostałam sama i taka biedna, szłam po deszczu w strugach błota. Zdobiłam obca z szpilki, trafił szlak. Ja wiem, to tylko rausz wywołał te wspomnienia, lecz wierzy się w złudzenia i płacze, gdy ich nie ma. Los oszukuje, ja

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: chica boom. Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Oh, chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Olé, olé.
0: Chica chica boom.
1: Chica chica boom.
0: Wiem, że kiedy śpiewam tak, ze złości słów ci brak. Nie możesz pojąć, jak wciąż mogę.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała Pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

black cigarette. Start this day like gold.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do swobody z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Michał Pierzchoła, tłoczno na drogach i są utrudnienia na Mazowszu, na ekspresowej siódemce między Warszawą a Radomiem w okolicy 434 km. Zderzenie czterech samochodów. Może być przyblokowany pas w stronę Krakowa. W województwie opolskim 5 samochodów zderzyło się na czwórce między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu może być zablokowany pas w stronę Katowic. W prognozie na najbliższe godziny przelotne deszcze. Miejscami na wschodzie burze.

A da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. A da, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz sobie pisiem.
1: Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery. Jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
0: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale
5: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
1: Reklama.
12: W Radiu Pogoda trwa wakacyjna, pogodna potańcówka. Za chwilę do niej wracamy, a na razie najnowsze wiadomości. Jest 19.
13: Już po zapisem. Morawiecki ze zwolennikami w nowej politycznej roli. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą w pociągach rowerzyści. Przed weekendem za chwilę u nas także raport kąpieliskowy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Michał Pierzchała. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dzisiaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Razem z nim grupa 44 polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
14: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
13: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię.
14: O planach będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach. Tak jak powiedziałem, my walczyliśmy do końca o jedność.
13: Z PiS-em żegnają się obok Morawieckiego m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Olga Semeniuk-Patkowska czy Paweł Jabłoński. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
15: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
13: Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wyleciał z Ukrainy i wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
3: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
13: Mówił rumuński prezydent Nikis Ordan. To nie pierwszy incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, ale pierwszy, jeśli chodzi o zestrzelenie bez załogowca. Pod koniec maja na dom mieszkalny nieopodal granicy z Ukrainą runął dron przenoszący ładunek wybuchowy. Rosjanki, których mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów in vitro. Nowe prawo przegłosowała właśnie Duma, niższa izba parlamentu Rosji. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o tym, że w przypadku śmierci małżonków żony tracą możliwość zostania matkami i że nawet bez tych rozwiązań sytuacja demograficzna Rosji jest trudna. Przed weekendem raport kąpieliskowy. We wszystkich kąpieliskach nadmorskich SNEPiT zezwala na wchodzenie do wody. Tak wynika z mapy zamieszczonej na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. W głębi kraju kilka miejsc z zakazami to między innymi kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilice w Łódzkiem czy jezioro Paproceny w Tychach.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki. Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią. A w niedzielę pierwszy od kilku lat mecz Wisły Kraków w ekstraklasie. Rywalem będzie GKS Katowice. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez.
0: Pogoda.
13: Sobota słoneczna i cieplejsza, bo jutro w ciągu dnia od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie do 24 stopni w centrum i do 29 stopni na zachodzie. Miejscami na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
8: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. Nie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Hub wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill
1: Patrol! Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.

0: autopromocja.
1: Najbliższa część alfabetu kabaretu tej będzie bardzo muzyczna. Zaczniemy od opowieści o hymnie i przy okazji o jednym z ulubionych skeczów Zenona Laskowika. Zakończymy nasze spotkanie postanowieniem Rudiego Schuberta, które usłyszała cała Polska, a najdłużej będziemy wspominać Krzysztofa Jaślara, współtwórcę kabaretu tej.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

a sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Reklama.

Zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłuchaj.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Została ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

0: lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio, jesteś pytany.

Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum

rozkaz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

Kochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama ra?

0: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
2: Wielka dama tańczy sama.
0: Płyta na lata
3: w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już w niedzielę od 10:00.
1: Zapraszam, Monika Tarka.
4: Autopromocja.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.
1: Był raz bal na sto par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od 3:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Radio Pogoda.
1: Święty Antoni, serce zgubiłam za miedzą.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.